0: očitno danes na Takerju ne bomo več spraševali, kaj priporočate, ampak pojdi mi raje, kaj za ston.
1: Jaka Grozdanov.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo dni. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve kje.